szefa MSZ-u ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. No mam sygnały, że ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są no, sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy awanturę. Mam sygnały, że jakby to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przyszłości. Nie ma czegoś takiego jak wspólnota europejska bez pojednania, a nie ma pojednania bez prawdy historycznej i rozliczenia się z bolesną historią. Ukraina musi to zrozumieć.